Manava Budbrush, Duhalmanga Kodoke Kanak, Sike Same Manusha, Sike Same Romane Politikusha, Manusha Nais Devreske, Kadal Politikusha Manusha, Dostasha Inusha Nakasaveca Fogla Kozin, so Trubujas, Mon Nashtiglempe, Kai Ungriko Kris, Kadi Kris, Tesi Romano, Manush Tinkril Romane Kris, Mekade Gindinav, Sakone Eke Manushesa, Chijanul Manush Pevulica Te Vorbinel, Chijanul Sako Manushes, Te Tordiarel, Te Lete Shitsitiarel Pe Romane Shib, Ke Sako Manush, Peske Chalatos, Peske Shavuren, Ante Shkola, Ante Voda Piravel, Tako Teke, Te Kamel Sanici, Vatuci, Sita Bristele, Xera Peske Shib, No Mekade Gindinav, Sosa Janena Skadala Pucete Zuralen, Ande klub bura tu bias te ingren kadala buča, ande tanz hazura, taj tu bias te keren majbut festura. Kaj su le rom, žanente malajon, taj peki kultura les je kavresa i sembe iš, te žanente bararel, taj te puraren majdur. Tante kad oke, ande kad ungro, le rom, taj kadala romane polite kuša, manuša, čif fogla kozine djatana, taj mange kad oke na djom paroj, ka save buča, so pengoj, E gajen sa sempre kamente khasara veven. Chavla sobodo. Ke kodote la pliste konik pala muro penav. Hoy katara vilas tersos ki shib vorbi. Ke kara blistel pes ki shib atu chivi pes ke dades vi pes kada blistel. Ta kote ke nai pachiv. Ta ka o manush pes kada dades kara chipativi kote ke avachikavel chipativi kote avail lo ves.